Sława Jezusu Chrystu! W sobotnie popołudnie rozpoczynamy program Radio Ortodoksja. Od godziny 16 do 21 przed mikrofonem będzie z Państwem Katarzyna Kiczko. Za chwilę zajrzymy do kalendarium liturgicznego i wysłuchamy dzisiejszych fragmentów Pisma Świętego. Po czytaniach zapraszamy na relacje z uroczystości, które odbyły się w drugi czwartek po święcie Pięćdziesiątnicy. A było to święto białostockiej ikony Matki Bożej. Ikona ta znajduje się m.in. w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku. O godzinie 17 zaprosimy Państwa do wysłuchania retransmisji całonocnego czuwania. Po godzinie 19 przedstawimy żywoty świętych, których nasza cerkiew dziś wspomina pamięć w szczególny sposób. Zwieńczeniem dzisiejszego programu będą modlitwy przed świętą Eucharystią o godzinie 20. Zostańcie z nami na falach prawosławnego Radia Ortodoksja.

Drodzy słuchacze, Monaster Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy w Zwierkach zaprasza na wyjątkowe i historyczne wydarzenie. W niedzielę 21 czerwca, czyli już jutro, około godziny 17, do klasztoru w Zwierkach uroczyście przybędzie relikwia świętego Spirydona Cudotwórcy, biskupa Tremitundu. Słynny bucik ze stopy świętego, którego relikwie spoczywają na greckiej wyspie Korfu. Staraniami ludzi dobrej woli bucik świętego Spirydona został podarowany do klasztoru w Zwierkach od metropolity Kerkiry, Korfu w Grecji. Siostry serdecznie zapraszają wszystkich do uczestnictwa w tym historycznym wydarzeniu i wspólnej modlitwie. Serdecznie zapraszamy do Zwierek już jutro 21 czerwca o godzinie 17.

Na falach prawosławnej rozgłośni radiowej czas na dzisiejsze kalendarium. Mamy 20 czerwca, dzień postny. W dzisiejszym kalendarzu liturgicznym wspominamy świętego męczennika Teodota z Ancyry, który podczas prześladowań chrześcijan odważnie wspierał współwyznawców i oddał życie za Chrystusa. Cerkiew wspomina również świętych męczenników z Rzymu, Lubinę, Pryscyllę, Papiusza, Saturina, Largiusza, Smaragda, Kiriaka oraz diakona Synodiusza i biskupa Marcelina. W czasach prześladowań pozostali oni wierni Chrystusowi aż do śmierci, dając przykład niezłomnej wiary. Dziś wspominamy także święte męczennice Marię, Walerię i Kiriakę z Cezarei Palestyńskiej, które odważnie wyznały swoją wiarę i dostąpiły korony męczeństwa. Wśród dzisiejszych świętych jest również święta męczennica Artemia z Rzymu, która swoim życiem i śmiercią dała świadectwo miłości do Boga. Jutro w sposób szczególny będziemy czcić wasilkowską ikonę Matki Bożej. Jej wspomnienie liturgiczne przypada w trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy. Po modlitwie Dostojno jeść wysłuchamy krótkiej historii wasilkowskiej ikony Matki Bożej oraz jej szczególnego znaczenia dla wiernych naszej cerkwi.

Drodzy słuchacze, dziś, przed dzień wspomnienia Wasilkowskiej ikony Matki Bożej, przenieśmy się myślami kilka stuleci wstecz, do czasów, gdy okolice dzisiejszego Wasilkowa porastały gęste i trudno dostępne puszcze. Według przekazywanej przez pokolenia tradycji, właśnie tam błąkał się niewidomy starzec o imieniu Bazyli. Zmęczony i opuszczony przez najbliższych, zasnął pośród leśnej głuszy. We śnie ukazała mu się Matka Boża i wskazała miejsce, gdzie miał odnaleźć źródło uzdrawiającej wody. Gdy obudził się, uczynił dokładnie tak, jak poleciła Bogu Rodzica. Odnalazł źródło, przemył oczy i odzyskał wzrok. W tym samym miejscu ujrzał także ikonę Matki Bożej, tę samą twarz, którą widział podczas cudownego snu. Wdzięczny za otrzymaną łaskę, wykopał studnię, wzniósł niewielkie schronienie dla świętego wizerunku i poświęcił swoje życie służbie Bogu Rodzicy. Przez wieki miejsce to, znane dziś jako Święta Woda, stało się celem pielgrzymek i modlitwy tysięcy wiernych. To właśnie tam ludzie przychodzili ze swoimi troskami, prosząc Matkę Bożą o pomoc, zdrowie i duchowe umocnienie. Sama Wasilkowska ikona Matki Bożej jest niezwykła. Przedstawia Bogu Rodzicę ze łzami w oczach i mieczem przeszywającym jej serce, zgodnie ze słowami proroctwa świętego Symeona: a twą własną duszę miecz przeniknie. Ten poruszający wizerunek przypomina o cierpieniu Matki Bożej, ale także o jej nieustannej opiece nad ludźmi. Oryginał ikony został wywieziony w głąb Rosji podczas I wojny światowej i do dziś nie jest znane jego miejsce pobytu. Wierni nadal jednak otaczają czcią jego kopię, znajdującą się w cerkwi świętych apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie. Niech historia Wasilkowskiej ikony Matki Bożej przypomina nam, że nawet w chwilach największego zagubienia i cierpienia Bóg nie pozostawia człowieka samego, a modlitwa i wiara mogą stać się źródłem naszej nadziei i duchowego odrodzenia. Za chwilę na falach Radia Ortodoksja harmonogram nabożeństw w Wasilkowie.

Jutro, 21 czerwca, w cerkwi świętych apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie odbędą się uroczystości ku czci wasilkowskiej ikony Matki Bożej. W tym dniu wierni gromadzą się, by pokłonić się Bogu Rodzice. Z tej okazji ojciec Anatol Hajduczenia zaprasza na boską liturgię, która rozpocznie się o godzinie 9. Warto przybyć wcześniej, aby wziąć jeszcze udział w małym poświęceniu wody o godzinie 8. Cerkiew świętych apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie to zabytkowa świątynia wzniesiona w 1853 roku w stylu bizantyjsko-ruskim. Wewnątrz znajduje się zabytkowy ikonostas z 1836 roku oraz kopia cudownej ikony Matki Bożej ze Świętej Wody, znanej również jako Matka Boża Wasilkowska. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i uczczenia tego wyjątkowego święta.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań Pisma Świętego. Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w boskiej liturgii, przypomnijmy fragmenty apostoła i Ewangelii przeznaczone na ten dzień. W czytaniu z listu świętego apostoła Pawła do Rzymian usłyszymy o tym, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem przez wiarę, a nie jedynie przez wypełnianie przepisów prawa. Natomiast Ewangelia według świętego Mateusza przypomina, że trwałym fundamentem życia jest wprowadzanie w czyn nauki Chrystusa. Usłyszymy także o uzdrowieniu trędowatego, który z głęboką wiarą zwrócił się do Zbawiciela. Posłuchajmy dzisiejszych czytań apostoła i Ewangelii.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez prawo. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwi obrzezanego przez wiarę, a nie obrzezanego dzięki wierze. Czy więc przez wiarę obalamy prawo? Żadną miarą, tylko prawo właściwie ustawiamy. Zapytajmy więc, co zyskał Abraham, praojciec nasz według ciała. Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość.
3: Alleluja, alleluja, alleluja.
4: Rzecze Pan, każdego, kto tych słów moich słucha i w czyn je wprowadza, można porównać do człowieka mądrego, który dom swój zbudował na skale. I spadł deszcz, i wylały rzeki, i powiały wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, osadzony bowiem był na skale. A każdy, kto słucha tych słów moich i w czyn ich nie wprowadza, upodobni się do człowieka bezmyślnego, który dom swój zbudował na piasku. I spadła ulewa, i wylały rzeki, i powiały wichry i uderzyły w ten dom, i padł, a upadek jego był wielki. I stało się, że gdy Jezus skończył te słowa, zdumiewały się tłumy nauczaniem Jego. Nauczał ich bowiem jak ten, kto ma władzę, a nie jak ich znawcy ksiąg i faryzeusze. A gdy zszedł z góry, poszły w ślad za Nim wielkie tłumy. A oto trędowaty, podszedłszy, pokłonił Mu się, mówiąc: Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. I Jezus, wyciągnąwszy rękę, dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast oczyszczony został z trądu. I mówi do niego Jezus: Uważaj, nic nikomu nie mów, lecz idź, pokaż się kapłanowi i złóż dar nakazany przez Mojżesza na świadectwo dla nich.

Już w najbliższy czwartek, 25 czerwca, nasza cerkiew uroczyście wspominać będzie świętego Onufrego Wielkiego. Monaster świętego Onufrego w Jabłecznej od ponad 5 wieków pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków prawosławia w Polsce. To właśnie tutaj przechowywana jest i otaczana szczególną czcią ikona świętego Onufrego, a każdego roku na święto przybywają tysiące pielgrzymów z Podlasia, Chełmszczyzny, Wołynia i innych regionów. Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału w uroczystościach patronalnych Monasteru Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. W środę, 24 czerwca, o godzinie 8 sprawowana będzie święta liturgia. O godzinie 18 rozpocznie się całonocne czuwanie, natomiast o godzinie 23 wierni będą mogli uczestniczyć w akatyście przed czczoną ikoną świętego Onufrego. Główne uroczystości odbędą się w czwartek, 25 czerwca. Pierwsza święta liturgia zostanie odprawiona o godzinie 1 w nocy w kaplicy Zaśnięcia Przenajświętszej Bogu Rodzicy. Kolejna rozpocznie się o godzinie 4 rano w kaplicy Świętego Ducha. Centralnym punktem święta będzie uroczysta święta liturgia sprawowana o godzinie 10 w cerkwi świętego Onufrego Wielkiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych wyjątkowych uroczystościach i wspólnej modlitwy w Jabłecznej.

W drugi czwartek po święcie Pięćdziesiątnicy Cerkiew Prawosławna wspomina białostocką ikonę Matki Bożej, jedną z najważniejszych świętości naszego regionu. Od wieków przed tym wizerunkiem wierni zanoszą swoje modlitwy, a samo święto gromadzi licznych pielgrzymów w białostockim soborze świętego Mikołaja. Zapraszamy teraz do wysłuchania relacji z tegorocznych uroczystości ku czci białostockiej ikony Matki Bożej.

Wo imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj zebraliśmy się w tej świątyni, głównej świątyni miasta Białystok, by oddać nasz hołd Matce Bożej, która wielokrotnie objawia swoją łaskę poprzez tę oto ikonę, którą tutaj widzimy na środku świątyni. Ikona ta, zgodnie z miejscem przebywania, została też nazwana białostocką ikoną Matki Bożej. I żeby zrozumieć, jakie jest znaczenie tej i innych ikon, musimy wrócić aż do samego początku, do czasów, kiedy jeszcze żyła Matka Boża i apostoł i ewangelista Łukasz uczynił pierwszą ikonę, namalował pierwszy portret Matki Bożej. I kiedy Matka Boża zobaczyła ową pierwszą ikonę namalowaną przez apostoła i ewangelistę Łukasza, spodobało się jej to dzieło, pobłogosławiła je mówiąc: niechaj łaska moja i mojego Syna przebywają zawsze w tej ikonie. I odtąd każdy, kto modlitewnie zwracał się do Matki Bożej z prośbą o wszelaką pomoc, najchętniej czynił to przed wizerunkiem Przenajświętszej Bogorodzicy przedstawionej na ikonach. Bowiem tych ikon powstało w historii tysiące, dziesiątki, może setki tysięcy. Dlatego, że każdy chciał, by cząstka tej łaski obiecanej przez Bogorodzicę przebywała również z nim. Kiedyś nie było współczesnych środków powielania obrazu. Dzisiaj każdy może choćby małą ikonkę mieć zawsze ze sobą. Wtedy jedynym sposobem było namalowanie, utworzenie kolejnej ikony, czasami zupełnie nowej, czasami kopii. Dlatego, że każde miejsce, a szczególnie miejsce, gdzie zbierało się wiele osób, bardzo chciało mieć cząstkę Bożej łaski i łaski Matki Bożej. Tak też było i w Białymstoku. Białystok, który powstaje około XVII wieku, kiedy są pierwsze wzmianki o dworze rodu Branickich, kiedy przybywają osadnicy, by utworzyć gród wokół tego dworu. To była tylko rezydencja rodu Branickich, bo oni przede wszystkim przebywali w Tykocinie pobliskim. Ale wraz z przybyciem wiernych cerkwi prawosławnej była też potrzeba pobudowania świątyni. Najbliższa bowiem znajdowała się w Dojlidach. I tak Jan Klemens Branicki funduje pierwszą świątynię pod wezwaniem świętego Mikołaja. Drewnianą cerkiew jeszcze dla tych ludzi, którzy są wyznania prawosławnego, którzy chcą być też wierni swojemu Panu. W XVII wieku, jak wiemy,
Najbardziej znaną na Podlasiu była supraska Odygitria. Ta związana z założeniem monasteru w Supraślu, ta słynąca cudami. Supraska Odygitria przyciągała tysiące wiernych i zmieniło się to bardzo radykalnie w momencie, kiedy siłą w XVII wieku supraski monaster przechodzi na Unię. Wówczas dostęp do wszelkich świętości supraskich jest bardzo ograniczony. I wierni tęsknią za swoją Odygitrią supraską. Wierni pragną, by chociaż cząstka tej świętości była razem z nimi. Dlatego w XVII wieku powstaje wiele kopii, wielu malarzy, ikonografów robi kopię lepszą lub gorszą, w zależności od swoich umiejętności i talentu, supraskie Madonny. Kiedy powstaje białostocka ikona Matki Bożej? Tego nikt nie wie. Źródła mówią o XVII wieku. Najbardziej prawdopodobne jest, że kiedy w drugiej połowie XVII wieku robiono konserwację ikony supraskiej i zdjęto z niej okład, koszulkę, wtedy wielu malarzy, widząc oryginał, sporządzało kopię. I jak mówi tradycja, wtedy też powstaje białostocka ikona Bożej Matki. Niektóre źródła mówią, że zanim dotarła do Białegostoku, została przewieziona na dwór Branickich do Tykocina. Wiemy jednak, że już na początku XVIII wieku jest w cerkwi świętego Mikołaja w Białymstoku. Nie w tej, w której się znajdujemy, tylko tej pierwszej, drewnianej. I od samego początku ta kopia supraskiej Odygitrii, białostocka ikona Matki Bożej, przyciąga rzesze wiernych. Dlaczego? Dlatego, że Matka Boża szczerze roztacza swoją łaskę. I każdy, kto do niej przychodzi z modlitwą, z wiarą, otrzymuje to, o co prosi. Kiedy 180 lat temu zostaje wybudowana obecna świątynia, murowana katedra świętego Mikołaja, kult ikony Matki Bożej Białostockiej jest już powszechny. Codziennie, każdego dnia przed ikoną sprawowany jest molebień, a w dniu święta, tak jak dzisiaj to świętujemy, drugi czwartek czerwca, procesja z ikoną wędruje po całym ówczesnym Białymstoku. Niestety, ta ikona nie zachowała się do naszych czasów. A jak ważna była dla wszystkich mieszkańców, świadczy fakt, że nawet w 1897 roku przebywający w Białymstoku ówczesny car Mikołaj II, zresztą święty Cerkwi Prawosławnej, również modli się przed tą ikoną. Wiemy jednak, że najtrudniejsze czasy dla wiernych Cerkwi Prawosławnej miały dopiero nadejść. A był to początek XX wieku.
kiedy w czasie I wojny światowej front zbliżał się do terenów wschodnich, propaganda rosyjska, bo to jeszcze wówczas był carat, nawoływała wszystkich do ucieczki w głąb Rosji. Bano się o swoją tożsamość, swoją religię i masowo uciekano przed zbliżającym się niemieckim wojskiem. Zgodnie z szacunkami, w tak zwane bieżeństwo w 1915 roku udało się około 2 milionów mieszkańców Kresów Wschodnich. W czasie tej ucieczki zabierano ze sobą to, co najcenniejsze. Kiedy ewakuowano z Białegostoku biskupa białostockiego, duchownych, wiernych, pierwsze, co zabrano ze sobą, to właśnie ikonę. Tak cenną dla wszystkich białostocką ikonę Bożej Matki. Wiemy, że z Białegostoku dotarła do Grodna, z Grodna do Słucka, ze Słucka do Moskwy i tam przepadła. Gdzie znajduje się teraz? Nie wiemy. Wie Najświętsza Boga Rodzica, wie Pan Bóg. Nam jednak nie jest to dane, by dzisiaj móc modlić się przed tą starą, XVII-wieczną ikoną Bożej Matki. Ale jak wiemy, człowiek nie lubi pustki. Wierni białostoccy pragnęli powrotu swojej ukochanej ikony. I kiedy wszelki ślad po niej już zaginął i wszelka nadzieja przepadła, że może kiedyś jednak powróci, w 1966 roku, 60 lat temu, białostocki malarz Włodzimierz Wasilewicz, patrząc na stare zdjęcia, które zachowały się jeszcze z czasów, kiedy była w Soborze Białostockim ikona Bożej Matki, namalował ten oto wizerunek, który dzisiaj stoi na środku cerkwi i który od 60 lat znowu słynie łaską i cudami. Bo Matka Boża, ona nie jest ani zazdrosna, ani nie wyróżnia kogoś szczególnie, ale każdemu, kto tego pragnie, kto się do niej zwraca, posyła swoją łaskę. I mimo, że dzisiaj nie ma wśród nas tej starej, oryginalnej, XVII-wiecznej ikony Bożej Matki, to ta, która jest, białostocka ikona Bożej Matki, tak samo roztacza swoją łaskę i swoją pomoc. Ona jest spadkobierczynią tych wszystkich modlitw, westchnień, próśb, które od samego początku tego miasta były zanoszone przed tym cudownym obrazem jako główną świętością miasta Białegostoku. Bo ona czuwa nad nami. Ona czuwa szczególnie nad swoimi wiernymi. Tak jak czuwała Matka Boża nad mieszkańcami Konstantynopola. Wszyscy pamiętamy cud
pokrowa Bożej Matery, kiedy ukazuje się ona jako ta, która broni i murów miasta, ale przede wszystkim wiernych, która pomaga wtedy, kiedy najbardziej nią o to prosimy. Tak jak Matka Boża w wielu ikonach, kazańskiej, włodzimierskiej, częstochowskiej i tysiąco innych, zawsze swoją łaskę przejawiała nad tymi ludźmi, którzy byli jej powierzeni w opiece. A że Matka Boża opiekuje się nami, co do tego nie mamy wątpliwości. Ona wypełnia tę prośbę swojego Syna, który zawierzył macierzyństwo całego rodzaju ludzkiego tuż przed swoją śmiercią na Golgocie. Tak i my, moi drodzy, dzisiaj zebraliśmy się tutaj, by przed białostocką ikoną Bożej Matki poprosić Matkę Bożą o jej pomoc, o jej wstawiennictwo, o to, by wysłuchała wszystkich naszych próśb, próśb i naszych indywidualnych, próśb za nasze miasto, za naszą ojczyznę, za naszą wiarę prawosławną. I Matka Boża nie pozostanie bez odpowiedzi. Jeśli z całego serca, z całej duszy, jak do swojej matki, przyjdziemy do niej i poprosimy ją, to któraż matka odmówi? Któraż matka nie wysłucha próśb swoich dzieci? Znieśmy więc i my nasze gorące modlitwy do Preświatej Bogorodicy, która w białostockiej ikonie po dzień dzisiejszy i mamy nadzieję przez kolejne lata i stulecia będzie roztaczała swoją łaskę i pomoc wszystkim, którzy do niej przyjdą. Poprośmy ją o jej łaskę, o jej pomoc, o to, by swoim omoforionem pokryła i wszelkie nasze troski, pokryła całe miasto, cały nasz kraj i nas wszystkich.

imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. Jak już usłyszeliśmy z ust kaznodziei, dzisiaj w sposób szczególny okrywa nas swoim omoforionem Przenajświętsza Bogorodzica, ta, która od wieków czuwała nad naszym pobożnym ludem, ta, która w chwilach ciężkich niosła otuchę. I jak słyszeliśmy, czasy były niełatwe, bo prawosławnym, wiernym przychodziło się napotykać wiele trudności. I tak jak znamy z historiografii polskiej, kiedy miały miejsce zabory, kiedy Rzeczpospolita Polska została rozdzielona między zaborców pruskiego, austriackiego, rosyjskiego, dziś nikt by nie powiedział, że zatem, jeśli przestało funkcjonować państwo, przestała funkcjonować nacja polska. Tak się nie stało. I tak się również nie stało z prawosławnymi wiernymi, którzy doświadczyli duchowych zaborów jeszcze o wiele wcześniej, kiedy to pod politycznym jarzmem Unii próbowano narzucić inną wiarę prawosławnym wiernym. I wiemy, że nie był to akt cerkiewny, bo nigdy cerkiew nie wyraziła kanonicznej zgody na tak zwaną Unię, a był to akt polityczny, politycznego przymusu, który miał miejsce, ale nie świadczył o tym, że w tym czasie przestali istnieć prawosławni. Oni byli zawsze i trwali nawet w tych trudnych czasach duchowych zaborów po to, aby, tak jak wspomniał kaznodzieja, nawet gdy monaster w Supraślu przestał funkcjonować, gdy jego ostatni przełożony, wcześniej wygnany na Banicję, później, który wrócił po to, aby otoczyć swoją duchową opieką braci monasteru, Hilarion Masalski, może właśnie przodek, chwalebny przodek naszego prezydenta, który dzisiaj jest razem z nami. Po jego śmierci wiemy, że bracia nie mogli wybrać w sposób kanoniczny i uprawomocnić nowego przełożonego i postanowili rozejść się, założyć nowe monastery w Bielsku, w Zabudowiu, w Drogiczynie, w Odrynkach, wszędzie tam niosąc z sobą cudowną ikonę Matki Bożej Supraskiej. I widzimy, że ta wiara nie zagasła. Ta wiara żyła w duszach i sercach naszych przodków. Nawet w tych trudnych chwilach duchowych zaborów Unii Brzeskiej. Po to, gdy nadarzyła się okazja z powrotem móc dziękować za wolność, tak jak czynimy to teraz, kiedy możemy swobodnie wyznawać naszą wiarę prawosławną. I cieszy to, że pamiętamy o tym, aby przybiec przed oblicze Matki Bożej i dziękować jej za wszystko, za prosząc o przyszłość, dziękować za teraźniejszość, ale również pamiętając o przeszłości, modlić się za naszych przodków, którzy walecznie trwali i chronili największy skarb, który przekazali dla nas, naszą wiarę prawosławną. W tym roku przypada również chwalebny jubileusz, bo Matka Boża czyniła wiele cudów i czyni nadal. Jednym z tych wielkich cudów był cud uratowania miasta Konstantynopola 1400 lat temu, mury Konstantynopola zostały otoczone przez wrogie wojska, w szczególności przed flotę awarów,
I gdy już wydawało się, że mieszkańcy nie są w stanie obronić się przed tym wielkim najazdem, patriarcha Sergiusz z ludźmi zgromadzonymi w świątynię w Lachernon zaczął uroczyście śpiewać akatyst zwiastowania Przenajświętszej Bogorodzicy, ten, który jest w każdą środę śpiewany w supraślu, w monasterze. W zbrannej

Syna, a naszego Boga wszystko, o co w modlitwach upraszamy. Jeszcze raz chciałbym z tego miejsca podziękować za zaproszenie. Chciałbym również przekazać, pozdrowić wszystkich w imieniu Jego Ekscelencji Najprzewielniejszego Jakuba, który nie mógł być dzisiaj razem z nami, ale duchowo jest nieustannie. Dziękuję proboszczowi parafii, dziękuję ojcu Janowi, dziękuję również dziekanowi dekanatu Grudeckiego, proboszczowi z Michałowa, ojca Janowi, zebranemu duchowieństwu, że uczciliśmy tak ważne dla nas święto, bo Matka Boża w jej ikonie białostockiej jest orędowniczką tego miasta. Podkreślamy to, że to o jej powierzamy często trudne pytania, trudne w chwile naszego życia i w niej znajdujemy opiekę i oporę. Dziękuję prezydentowi miasta Białegostoku, panu Markowi Masalskiemu, który zawsze uczestniczy tak chętnie i radośnie w naszych wszystkich cerkiewnych uroczystościach i to cieszy, że w naszych władzach są przedstawiciele naszego Kościoła, którzy tak pięknie reprezentują naszych wiernych we władzach samorządowych, we władzach miejskich. Jeszcze raz dziękuję Radzie Parafialnej, chórowi, który dzisiaj pięknie śpiewał i wam, moi drodzy, za nasze wspólne modlitwy wznoszone ku Przenajświętszej Bogu Rodzicy.

To była relacja z uroczystości ku czci białostockiej ikony Matki Bożej. Przypomnijmy, że święty wizerunek znajduje się w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku. Jego historia związana jest z cudotwórczą supraską ikoną Bogu Rodzicy, a przez stulecia przed ikoną modliły się tysiące wiernych. Choć oryginalna ikona została wywieziona w głąb Rosji podczas I wojny światowej i nie powróciła już do Białegostoku, jej wierna kopia nadal pozostaje miejscem modlitwy i pociechy dla mieszkańców Podlasia oraz pielgrzymów przybywających do stolicy regionu.

0: Za chwilę na naszych falach retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania. To czas szczególnej modlitwy i duchowego skupienia, który pozwala wiernym zbliżyć się do Boga. Podczas czuwania wierni słuchają hymnów, czytań Pisma Świętego, przygotowują się na przyjęcie świętej Eucharystii. Jutro przypada trzecia niedziela po Pięćdziesiątnicy. Dlatego już teraz zapraszamy na retransmisję dzisiejszego całonocnego czuwania.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Wysłuchaliśmy retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania przed trzecią niedzielą po Pięćdziesiątnicy. Nabożeństwo to pomaga nam wytrwać w duchowej czujności, umacnia naszą wiarę i przypomina o konieczności nieustannej modlitwy. Pozostańcie z nami na antenie prawosławnej rozgłośni radiowej. Za chwilę przedstawimy jeszcze żywoty świętych.

Już w najbliższy czwartek, 25 czerwca, nasza cerkiew uroczyście wspominać będzie świętego Onufrego Wielkiego. Monaster świętego Onufrego w Jabłecznej od ponad 5 wieków pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków prawosławia w Polsce. To właśnie tutaj przechowywana jest i otaczana szczególną czcią ikona świętego Onufrego, a każdego roku na święto przybywają tysiące pielgrzymów z Podlasia, Chełmszczyzny, Wołynia i innych regionów. Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału w uroczystościach patronalnych Monasteru Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. W środę, 24 czerwca, o godzinie 8 sprawowana będzie święta liturgia. O godzinie 18 rozpocznie się całonocne czuwanie, natomiast o godzinie 23 wierni będą mogli uczestniczyć w akatyście przed czczoną ikoną świętego Onufrego. Główne uroczystości odbędą się w czwartek, 25 czerwca. Pierwsza święta liturgia zostanie odprawiona o godzinie 1 w nocy w kaplicy Zaśnięcia przy Najświętszej Bogu Rodzicy. Kolejna rozpocznie się o godzinie 4 rano w kaplicy Świętego Ducha. Centralnym punktem święta będzie uroczysta święta liturgia sprawowana o godzinie 10 w cerkwi świętego Onufrego Wielkiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych wyjątkowych uroczystościach i wspólnej modlitwy w Jabłecznej.

Zapraszamy do wysłuchania Żywotów Świętych z Synaksarionu. Dziś przypomnimy postacie świętych wspominanych przez Cerkiew 20 czerwca. Poznamy historię świętego Abramiusza Korzejezierskiego, mnicha i założyciela monasteru, które całe swoje życie poświęcił modlitwie i służbie Bogu. Usłyszymy również żywot świętego Daniela ze Sketis, jednego z wielkich ojców pustyni, którego mądrość i pokora do dziś inspirują chrześcijan. Na zakończenie przybliżymy losy świętych dziewic Kiry, Walerii i Marcji, które poprzez surowe ascetyczne życie stały się wzorem oddania Chrystusowi. Zapraszamy do wsłuchania się w historię świętych.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Abramiusza Korzejezierskiego. Święty Abramiusz urodził się w końcu XVI wieku we wsi Prywłuki nad brzegiem rzeki Onega. Został on uczniem świętego Serapiona. W czasie jednej ze swoich podróży wraz ze swym ojcem duchowym Abramiuszem został wyświęcony przez patriarchę Hioba na kapłana, a święty Serapion otrzymał błogosławieństwo na założenie monasteru i zostanie jego przełożonym, chociaż nie chciał, żeby nazywano go ichumenem. W ziemi archangielskiej, niedaleko od Korzoziera, w błotnistym miejscu zbudowano monaster Objawienia Pańskiego. Abramiusz został następcą ojca duchowego po jego śmierci i mądrze kierował monasterem przez 23 lata. Bez wahania wziął udział w budowie monasteru, pomagając braciom. Od czasu do czasu ichumen przychodził do pustelnika Nikodema, który mieszkał ponad 15 kilometrów od monasteru, na duchowe rozmowy. Święty w pokoju odszedł do Pana 7 czerwca 1634 roku, wkrótce po przyjęciu schimy z imieniem Antoni.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Daniela ze Sketis. Pod tym imieniem wsławiło się dwóch świętych. Pierwszy z nich był uczniem świętego Arseniusza Wielkiego i sam został nauczycielem wielu mnichów. Gdy w 407 roku barbarzyńskie plemię Mazyków zaatakowało Sketis, bracia zaproponowali mu, żeby uciekł wraz z nimi. Abba Daniel odpowiedział: „Jeśli Bóg nie zatroszczy się o mnie, to po co mam żyć?” Barbarzyńskie wojska nie zauważyły go i pomyślał on: „Oto Bóg zatroszczył się o ciebie. Teraz i ty postąp tak, jak to jest właściwe człowiekowi i uciekaj z ojcami”. Jeszcze mówił: „Ciało rozkwita w tej mierze, w jakiej słabnie dusza, a dusza rozkwita wtedy, gdy słabnie ciało”. Przeżywszy 40 lat w pustyni, zmarł w pokoju około 420 roku. Drugi Abba Daniel żył w VI wieku. Już w dzieciństwie został mnichem w Sketis. Podczas ataku barbarzyńców został wzięty do niewoli, w której przebywał 2 lata. Został wykupiony przez pewnego pobożnego chrześcijanina, lecz po 6 miesiącach znowu trafił do niewoli, ale udało mu się uciec. Po raz trzeci wzięty do niewoli również uciekł, zabiwszy strażnika kamieniem, gdy ten się oddalił. Daniel wyznał swój grzech arcybiskupowi Tymoteuszowi Aleksandryjskiemu. Arcybiskup nie osądził go za zabójstwo, ale powiedział, że Bóg miał moc, by sam go uwolnił tak jak poprzednio. Doświadczając wyrzutów sumienia, Dawid udał się po radę do papieża, do patriarchów konstantynopolitańskiego i jerozolimskiego oraz do arcybiskupa Efezu, którzy wypowiedzieli tę samą opinię. Nie bacząc na to, święty dalej czuł się winnym. Wtedy, aby uniknąć wiecznej kary, poszedł do sądu, prosząc dla siebie o karę śmierci za zabójstwo. Po 30 dniach rządca Aleksandrii wezwał Abbę Daniela i po wysłuchaniu go wypuścił na wolność, prosząc go o modlitwy. Święty wrócił do Sketis i, by odkupić popełnione grzechy, do końca życia posługiwał trędowatemu w swojej celi. Abba Daniel tak zesłynął cnotami, że został nazwany ojcem monastycyzmu w Sketis i był czczony w całym Egipcie jak nowy Abraham przyjmujący pielgrzymów chrystusowych. To właśnie Abba Daniel pouczał o duchowej doskonałości świętą Anastazję Patrycjuszkę, która, udając eunucha, żyła w pewnej odległości od Sketis, świętego Eulogiusza przyjmującego wędrowców, a także świętego Andronika i Atanazję. Wspaniale rozpoznawał tajemnych świętych, takich jak święty Marek Aleksandryjski lub mniszka monasteru w Hermopolis, mówiąc jednak, że nie może przezwyciężyć miłości i winy, aby ściągnąć na siebie pogardę, lub jak święty Tomaida i Abba Dula.

0: myśli świętych ojców.
1: Błogosławiony Augustyn. Zauważmy, że kiedy Pan przystąpił do obmycia nóg swoim uczniom, przepasał się mocą, bo cała moc jest w pokorze. Jeżeli więc cała moc w pokorze, nie bójcie się pysznych. Pokorni są jak skała, znajduje się na dole, ale jest mocna. A czym są pyszni? Są dymem, który wznosi się wysoko i ginie.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętych dziewic Kiry, Walerii i Marcji. Według synaksarionu świętego Nikodema te święte żyły w I wieku i pochodziły z Cezarei Palestyńskiej. Zostały one oświecone i ochrzczone przez pewnego pobożnego chrześcijanina. Święte dziewice mieszkały razem w jednym domu, umacniając się w pobożności, poście, czuwaniu i modlitwie oraz oczekując przyjścia oblubieńca na podobieństwo mądrych dziewic z przypowieści. Z całego serca modliły się do Pana, aby oświecił cały świat światłością prawdziwej wiary i rozpędził mrok kultu bożków. Podczas prześladowania chrześcijan dziewice zostały doprowadzone do rządcy Cezarei. Po odmowie złożenia ofiary bożkom, święta Kira, Waleria i Marcja zostały poddane torturom i w chwale zdobyły korony męczeńskie.

Drodzy słuchacze, Monaster Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy w Zwierkach zaprasza na wyjątkowe i historyczne wydarzenie. W niedzielę 21 czerwca, czyli już jutro, około godziny 17, do klasztoru w Zwierkach uroczyście przybędzie relikwia świętego Spirydona Cudotwórcy, biskupa Tremitundu. Słynny bucik ze stopy świętego, którego relikwie spoczywają na greckiej wyspie Korfu. Staraniami ludzi dobrej woli bucik świętego Spirydona został podarowany do klasztoru w Zwierkach od metropolity Kerkiry, Korfu w Grecji. Siostry serdecznie zapraszają wszystkich do uczestnictwa w tym historycznym wydarzeniu i wspólnej modlitwie. Serdecznie zapraszamy do Zwierek już jutro 21 czerwca o godzinie 17.

Jutro, 21 czerwca, w cerkwi świętych apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie odbędą się uroczystości ku czci wasilkowskiej ikony Matki Bożej. W tym dniu wierni gromadzą się, by pokłonić się Bogu Rodzice. Z tej okazji ojciec Anatol Hajduczenia zaprasza na boską liturgię, która rozpocznie się o godzinie 9. Warto przybyć wcześniej, aby wziąć jeszcze udział w małym poświęceniu wody o godzinie 8. Cerkiew świętych apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie to zabytkowa świątynia wzniesiona w 1853 roku w stylu bizantyjsko-ruskim. Wewnątrz znajduje się zabytkowy ikonostas z 1836 roku oraz kopia cudownej ikony Matki Bożej ze Świętej Wody, znanej również jako Matka Boża Wasilkowska. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i uczczenia tego wyjątkowego święta.